nawet na Aerobics mało. Ten czaj już ten wypił, a tu naszy bizniczku się stokrát przespiewał. Tak z Bohem lásko, ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.